Hiszpanie męstwo cenić umieją. Gdy Almanzora poznali, wódz go uścisnął, inni koleją jak towarzysza witali. Almanzor wszystkich wzajemnie witał, wodza najczulej uścisnął. Objął za szyję, za ręce chwytał, na ustach jego zawisał.

ciągnął się za nim po ziemi. Patrzcie, ogiaury, jam siny blade. Zgadnijcie, czyim jest posłem. Jam was oszukał. Wracam z Grenady. Ja wam zaraz.

przecież panie męstwo cenić umieją. Gdy Almanzora poznali, wódzką ścistą, inni koleją jak towarzysza witali. Almanzor wszystkich wzajemnie witał, wodza najczulej uścisnął. Objął za szyję, za ręce chwytał, na ustach jego.

szatana ciągnął się za nim po ziemi. Patrzcie, ogiaury, jam siny blade, zgadnijcie, czyim jest posłem. Jam was oszukał, wracam z Grenady, ja wam z